ne veni preavi yo benani na yo ngai moto misona ngai monaki yo mokolo zala kiubi manase ya mayi nzana mwese baswani mpona kolima